Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
5: Gratulacje!
7: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest ostatni raz. Jak widzę, to jak widzę, to
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
0: I po reklamie.
9: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato!

0: rama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Chyba ostatnią rzeczą, którą życzyłbym wam po powrocie z urlopu do roboty, to Blue Monday, a to przecież Blue Monday wrócił w zupełnie nowej wersji Dub Dogs. Ci panowie potrafią robić hiciory i po raz kolejny to zrobili. No tak, to jest kolejny taki banger jeszcze na to lato. Lato na maksa.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Lost Frequencies w RMF Max, taka niedziela i lato na maksa 9 sierpnia. Mówią, że nie gdzie, tylko z kim na te wakacje, no i żeby mieć za co. Mamy najpopularniejsze turystyczne miasto świata, o tym w RMF Max za moment.

halo, a tam pod namiotami co tam się działo całą noc. No tak, dzisiaj niedziela, więc myślę, że to jest dobry moment na afterparty. Jak afterujecie, to oczywiście z RMF Maxi bezpiecznie, bezpiecznie pozdrawiamy tych, którzy, no, że może się okazać, że z imprezy dopiero wrócili. No to tak, pozdrawiamy was bardzo gorąco i serdecznie. Dzisiaj 9 dzień sierpnia, nie, muzyka umila wam niedzielę. Niech to będzie takie sexy Sunday, powiedziałbym, żeby było wszystko wychillautowane razem z RMF Max tego lata. Za chwilę wracam do konkretnych informacji, gdzie jeszcze was zabawimy naprawdę świetnymi koncertami, i to 3 dni pod rząd.

0: Sophie Ellis Bextor, zanim wrócę do Lata na Maxa i do tych, którzy będą śpiewać na naszym finale Lata na Maxa roku 2026, mam informację o najbardziej atrakcyjnym mieście świata. Nie Paryż, tylko Nowy Jork. I co ciekawe, zestawienie uwzględnia nie tylko popularność, ale także emocjonalny wpływ i rozpoznawalność miast na świecie. No serio, serio, przecież mamy Kraków, Warszawę, Wrocław, Gdańsk, Toruń. Mamy miejscowość babci, cioci i to jest fajne i mamy tam RMF Max. RMF Max. No i każdy znajdzie tam po prostu dla siebie swój New York. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
5: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na oknofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
13: I po reklamie.

0: Konkretne eventy i konkretne koncerty. I tak naprawdę na zakończeniu Lato na Maxa i na tym wyjątkowym finale pojawiamy się w krasnym stawie. Uwielbiacie się tam bawić, a uwielbiamy dla was grać. Myślę, że Grupson i Zalia, którzy zagrają w Lecie na Maxa 21 sierpnia, będą usatysfakcjonowani bardzo, bo radość od was to coś wyjątkowego. Grzesiu Chyży 22, Trzech Króli także i Marylka Rodowicz na finale w krasnym stawie 23 sierpnia w niedzielę. To Lato na Maxa, a więcej o naszych koncertach jeszcze poczytajcie na rmfmax.pl. Jak macie ochotę przypomnieć sobie, gdzie byliśmy i co robiliśmy, gdzie graliśmy, no to zajrzyjcie. Zajrzyjcie koniecznie na naszą stronę rmfmax.pl. Słyszymy się po 10:00. Zostańcie.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: I po reklamie.

Doskonały numer. Od pierwszej do ostatniej nuty. Morandi i Angels. Niedzielne popołudnie w RMF Max. Sąsiad nie będzie potrzebny. Taki nagłówek przed chwilą wyklikał mi się w internecie. Oczywiście sprawdziłam, o co chodzi. A chodzi o podlewanie kwiatów, kiedy jesteśmy na wyjeździe. Okazuje się, że wystarczy bawełniany sznurek, miseczka z wodą i z jednej strony sznurek wkładamy do kwiatka, z drugiej wkładamy do tej miseczki z wodą i ta woda po tym sznurku się przemieszcza i kwiatek nawilżony. I nie trzeba prosić sąsiada o podlewanie. No i od razu widać, że ten artykuł pisała dziewczyna. No, facet by tego w życiu nie wymyślił. Słuchajcie, no przecież to wiadomo, że o to chodzi w wyjeździe na wakacje, żeby poprosić sąsiada o podlewanie kwiatów, tak? Potem musisz sąsiadowi podziękować, czyli znikasz w garażu u sąsiada na dobrych kilka godzin. No a żona nie może mieć pretensji, prawda? No w końcu kwiatki podlane. Trzeba było się odwdzięczyć.

jak zapach powietrza w sierpniowy wieczór. Tak właśnie mi się kojarzy ten numer. To nowość w RMF Max, Armin van Buuren i Sasha Everlasting. I chociaż to wakacyjna nowość, to coś mi mówi, że jeszcze długo po wakacjach ten numer będzie intensywnie grany. Mamy takich hitów więcej, na pewno będziemy ich używać. Mamy też numery, które doskonale znacie i kochacie. Eminem i Without Me już za moment. RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: 16 w niedzielę po 20 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo? Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Kukuruza.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Lizzo i Bledka w RMF Max. No, sami wywołali ten trudny temat, bo w stronę cenników na stacjach benzynowych to z każdym dniem boimy się spoglądać coraz bardziej. Jest alternatywa, jest stacja benzynowa Skolima, na której jest taniej. Co więcej, Skolim właśnie zapowiedział, że będzie druga taka stacja, tym razem w województwie warmińsko-mazurskim. No, jak dla mnie te wszystkie ruchy Skolima biznesowe, to wygląda jak taki solidny plan na życie po muzyce. No, jaką karierę byście dla Skolima widzieli? Pomyślmy, doświadczenie na stacji paliwowej w koncernie ma. Ma też kiełbaski, więc pewnie wie, jak zrobić dobrego grilla. Nawet ma nieruchomość nad morzem. Na razie na siebie, co prawda, no ale jak przepiszę na kogoś innego, to już będzie wiadomo, że Skolim idzie w politykę.

0: Philip George prowadzi nas powoli w stronę niedzielnej 15. Śledzę dla Was, słuchajcie, nowe doniesienia z kategorii zdrowie. Okazuje się, że wcale nie musimy robić 10 tysięcy kroków, żeby cieszyć się dobrą formą. Ile teraz? Na to pytanie odpowiem po 15. A na razie kolejna porcja hitów na Maxa, Moonlight i Fordo, Alabama 10 już za chwilę.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: I po reklamie.
11: Broken bells and a broken church. Heart that hurts is a heart that works. From a

Lata mijają, a ja cały czas się łapię na ten niepoprawny romantyzm. Dawid Podsiadło w RMF Max. I już po 15 w niedzielne popołudnie w RMF Max. Asia Meus, dzień dobry ponownie. Dzisiaj nie musimy się martwić o pogodę. W całej Polsce wylosowała się opcja sprawiedliwa. Dużo słońca i naprawdę ciepło. Na zachodzie nawet 30 stopni nad zerem. No i tak trzeba żyć, no.

Kawa, Calvin Harris i Ellie Goulding w RMF Max. 10 tysięcy kroków dziennie, żeby utrzymać zdrowie, to mit, mówią naukowcy. Tak naprawdę wystarczy 7 tysięcy, a w sumie to w ogóle nie chodzi o to, ile tych kroków zrobimy, tylko chodzi o to, żeby ruszać się w sposób w miarę ciągły. I to jest naprawdę świetna wiadomość, słuchajcie, na taką niedzielę jak dzisiaj. 7 tysięcy kroków w ruchu ciągłym, z kanapy albo leżaka do lodówki po zimny napój i z powrotem na luzie, słuchajcie, na luzie. Reklama.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: I po reklamie.

Kapitan Chen i Aviv, albo Temper City. To już jak wolicie. Nie mogło tego numeru zabraknąć w wakacyjnej hitstrefie w RMF Max. Self Aware już za nami. Ja przed momentem sprawdziłam Instagrama chłopaków i powiem wam, że wcale się nie dziwię, że ich kariera nabiera takiego tempa. Ale my też mamy powody do dumy, polskiej muzycznej dumy. Andy Dust, znany także jako Adrian, już za moment w waszych głośnikach z Okaria.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Ci bum, bum, bum, bum. No nie mówcie, że nie śpiewaliście. Przecież wszyscy znamy i kochamy ten numer. Sean Paul i Keisha Cole, Next Chapter. Give it up to me. Tak wam gramy przed 16 w niedzielę w RMF Max. Ciekawą informację przed momentem trafiłam. Otóż okazuje się, że urzędy w Polsce są zalewane pismami od petentów, ale pismami, które pisze dla petentów ChatGPT. I urzędnicy mają tyle roboty, że nie wiedzą, co sobie z tym, jak sobie z tym poradzić. Jak dla mnie sprawa jest prosta, no. Trzeba pozwolić na te pisma stworzone przez ChatGPT, odpowiedzieć czatowi GPT i dzięki temu urzędnicy będą mieli dużo więcej czasu na naprawdę ważne rzeczy, tak? Na przykład kawę. RMF Max.
1: Reklama. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: He's psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
10: Hello?
8: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
13: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No jakie to jest ładne. Prawda, dziewczyny? Także chłopaki, jak wiecie, nie wiecie jak jej powiedzieć, że tak, no to właśnie można tak. Także dzięki, Igor, za gotową podpowiedź. 16 za chwilę w RMF Max. Po 16 kolejna porcja hitów na Maxa. Będzie też ważna informacja dla właścicieli czworonogów, bo od jutra znowu w Polsce upały.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
7: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
8: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
7: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
8: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
7: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
8: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
7: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
8: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Kaufland jest
11: już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na ognofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516-516-312.
13: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
14: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
13: W

I dokładnie taki mamy plan, nie tylko na niedzielę, ale też na poniedziałek i wtorek i na każdy dzień tego tygodnia. Sprawdźcie to sami, bądźcie blisko RMF Max, podrzucamy wam najlepsze, najgorętsze wakacyjne hity na maksa. Asia Meus, dzień dobry ponownie!

0: pod nóżkę, idealne. Stumble in i Cyril w RMF Max, a już za chwilę zabiorę was do parlamentu w Brazylii, bo tam i dziko, i śmiesznie, więc warto się na pewno pojawić. Będzie też Shakira i Daj Daj. RMF Max.
1: Reklama. Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: I po reklamie.

0: Zawsze dobrze ją słyszeć. Ariana Grande w RMF Max. A teraz zaglądamy sobie do internetu, bo ostatnio poniosło się nagranie, jak do parlamentu w Brazylii, jak gdyby nigdy nic, weszły sobie kapibary. Wkroczyły głównymi drzwiami i wiecie, na spokojnie rozpoczęły sobie zwiedzanie. Ktoś się spyta, skąd tam kapibary. No bo budynek parlamentu znajduje się bardzo blisko parku pełnego dzikich zwierząt i dlatego one sobie tam czasami chodzą. Sami politycy mówią, że oni już są przyzwyczajeni. Wiecie, normalna akcja. U nas w Polsce też, w polskim Sejmie. Trochę baranów, trochę osłów, o i jedna kaczka.
1: Reklama.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: I po reklamie.

0: Nie ma to jak wejść w muzyczny trans z utworem z początku lat 2000. To ATB i You're Not Alone, czyli perełka. Naprawdę hit tamtych lat w RMF Max. A już za chwilę świeżynka, nowość od chłopaka, którego chyba dobrze znacie. Oskar Cymps się nazywa. No, kojarzycie. Bez końca. To już teraz. Sam Oskar prywatnie jest bardzo pozytywną osobą. A te utwory, które robi, są jeszcze bardziej pozytywne. Bez końca już teraz.
1: To jest nowość

0: Nie, nie powinienem śpiewać. Timbaland, The Way I Are. Ależ to jest hicior, to się po prostu musi pojawić w wakacje w RMF Max, tak wam właśnie gramy. A propos wakacji, wiecie, że ostatnio na plaży w Ustce został odnaleziony pocisk artyleryjski? I niech mi nikt nie mówi, że szukanie bursztynów to nie jest sport ekstremalny, no. Ale u nas bezpiecznie, spokojnie. Za chwilę Dub Dogs i How Does It Feel. Max.
1: Reklama. W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Jakie to przyjemne, jakie to letnie, jak mocna gazowana woda z sokiem malinowym. Calvin Harris, Dua Lipa i One Kiss. Jeśli ktoś nie dostał jeszcze buziaczka, to trzeba poprosić albo ładnie się uśmiechnąć. Moi drodzy, nie o tym. Powiemy już za chwilę o panu Darku, kierowcy autobusu, który zaskoczył pasażerów i cały ZTM w ogóle. Będzie też Michiko i Jason Derulo Melody.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.

0: uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
1: Pora na wakacje?
0: Pora na hybrydę z rabatem.
2: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: się last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze.

Run, Run River, David Guetta, Alok w RMF Max. Wiecie, że od poniedziałku podobno upały mają być. To może was zainspiruje historia. W internecie stał się na chwilę popularny pan Darek, kierowca autobusu w Warszawie, który przyszedł do pracy w nietypowym stroju. Miał na sobie regulaminową koszulę i spódnicę. Bo jak sam mówi, kierowcy autobusu nie wolno jeździć w krótkich spodenkach, jednak kobiety mogą zakładać spódnicę, a przy tych upałach to trzeba sobie jakoś radzić. No i pan Darek dostał od ZTM-u karę. Ale ja nie wiem, za co karać. Za takie nogi?

0: jesteśmy.
1: Zasmarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Aż przypomniały mi się dawne czasy. To były bardzo dobre czasy i to jest bardzo dobry utwór. Kwebo na Fide, Daria Zawiałow i Bubble Tea. O nawodnienie na pewno trzeba dbać. Taka pogoda, że pamiętajcie o tym. My dbamy o to muzyczne nawodnienie. Dlatego już za chwilę Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. Też mogę w ramach ciekawostki wam powiedzieć, że od dzisiaj, w następnym tygodniu, coraz więcej będzie spadających gwiazd. Perseidy. Mówi to panu coś? To właśnie one się pojawią już za chwilę, dlatego warto zaplanować jakąś romantyczną kolację.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Oh yeah, ależ to był naprawdę hicior tamtego roku. Matko, Maciek i ubrania, Zalia, dopóki się nie znudzisz. I ja się tym utworem, no, nigdy nie znudzę. Muszę wam powiedzieć, do usłyszenia. Piotr Ambroży, dziękuję pięknie za dzisiaj, a już za chwilę prawdziwa impreza. Piotrek Świderski i Max Party Mix.
1: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Ostatnio wydała wspólny singiel ze Swedish z Mafią. To Lake Ellie, jej kultowe I Follow Rivers z roku 2011. Tak właśnie zaczynamy niedzielne, wakacyjne wydanie Max Party. Na majku melduje się już Piotrek Świderski, a za dekami DJ Sopran. Siemanko, po 20 w RMF Max. No to podobnie jak wczoraj, do północy zostajemy z wami i kręcimy najlepszy balet w polskim eterze. Dajcie tylko głośniej, zapnijcie pasy i lecimy z tematem. RMF.

0: Polki po raz kolejny udowodniły, że potrafią w letniaczki. Lubicie jak lato w RMF Max? No, lubimy lato, ale te upały, które były w tym tygodniu, to już gruba przesada. Ciekawe, co przyniesie nowy tydzień. Podobno ma być trochę chłodniej, ale zobaczymy, czy się sprawdzi. To jest cały czas niedzielny Max Party. Wyciskamy weekend do ostatniej kropli i za moment wkręcamy dalej kolejne imprezowe sztosy. Jeszcze naprawdę dużo dobrego, przyjemnego grania przed nami tego wieczoru. Będzie na pewno Taylor Swift, The Fade of Ophelia w remixie Loud Luxury i między innymi afrohausowe Fire Fire od Shimzy. Tak w sam raz w temacie tych tropikalnych upałów. Zostańcie koniecznie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
6: I o czym teraz myślisz?
7: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
13: I po reklamie.

Takich muzycznych perełek w Max Party również zabraknąć nie może. Hi-Fi, Superstar i duet Wet Fingers, Mafia Magii i DJ Adamos w RMF Max. Ich wersja jest z roku 2012, a oryginał grupy Banda i Wanda z początku lat 80. To nie moje czasy, ale być może są z nami osoby, które pamiętają. A teraz gość, który regularnie nam o sobie przypomina nowymi numerami. Co prawda ten nieco starszy, ale dobra, nieważne. Robin Schulz, jego Sun Goes Down rozpocznie kolejny set w niedzielnym wakacyjnym Max Party. Dajcie trochę głośniej, bo to naprawdę rewelacyjne.

0: Tempo, jest energia i jest też Lumix w RMF Max. Self-Aware, czyli jego podkręcona wersja singla zespołu Temper City. Oryginał zdecydowanie spokojniejszy, a w Max Party musi się cały czas dziać, muszą być dobre dropy, no i po 21 też się zadzieje. Będzie m.in. mundialowe Daj Daj od Shakiry i Burna Boy, a także wiralowe Moving to the Sun od Jugela. Także co, nigdzie się absolutnie nie przełączajcie, bo zaraz wracamy ze świeżą porcją dobrego, zmiksowanego bitu.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
2: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
1: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
2: Przykłady?
1: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
2: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
1: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
2: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
5: na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.

0: jest, to siwo Jugel Moving to the Sun po 21 w RMF Max.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
0: Tym kawałkiem Jugel pokazał, że ma chrapkę wbić się do ścisłego topu najlepszych DJ-ów świata, a po tej stronie może nie najlepsi, ale bardzo sympatyczni DJ-e. Piotrek Pancza-Świderski i DJ Sopran, witamy raz jeszcze i do 24 polecamy się z Max Party.

0: Dobre popolskie. W Max Party mieszamy to, co lubicie najbardziej. Spełniamy wasze muzyczne zachcianki. Sanach i Daria Zawiałow. Eldorado w RMF Max. To tak specjalnie na życzenie Mimusza, który napisał niedawno na naszego maxowego messengera, czy moglibyśmy zagrać właśnie ten kawałek specjalnie z taką imieninową dedykacją dla jego narzeczonej Irenki. No to poszło, poleciało. Najlepszego również dla innych świętujących dzisiaj. Dla was za moment będziemy mieć mega klasyk od Britney Spears. Zostańcie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
3: Nie wierzę!
4: 15 tysięcy złotych!
5: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jakby zwykle, jak to wyszło.
2: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

ale to się szybko wkręca. Myślę, że wakacje 2026 również będą nam się kojarzyły właśnie z tym między innymi numerem. To coś, White 2115, Vivi Simon i Mercury zamykają nasz kolejny set. Tu cały czas RMF Max, tu niedzielny Max Party. Miksujemy dalej, bo ekipa Dub Dogs z Brazylii już czeka na dekach ze swoim How.

0: to jest dla mnie jedno z najlepszych klubowych wydań tego roku. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. We wczorajszym notowaniu listy Hot Bands byli dopiero na 19. Według mnie zdecydowanie za nisko, ale być może jutro pójdzie im trochę lepiej. Głosować na swoje ulubione hity, przypominam, możecie na rmfmax.pl. To teraz macie na to chwilę czasu, bo po 22 odpalamy kolejne zmiksowane bangery. Między innymi świeżutkie Happiness is So Sad od Swedish House Mafii, czyli ekipy Axwella właśnie. U nas niedzielny wieczór dopiero się rozkręca. Zostańcie z Maxem koniecznie. Max.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
0: Tak.

Ale vibe'ik, co nie? DJ Sofran dobrze zapodaje dzisiaj. Afrobity rządzą tegorocznym latem. Michiko, DJ Gorza, Jason Derulo i Melody już po 22 w RMF Max. Albo w sumie dopiero po 22, w końcu wakacje, w końcu sezon urlopowy w pełni i gramy dalej. Same najlepsze hity, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie. Jesteśmy do waszej muzycznej dyspozycji. Piotrek Świderski i DJ Sofran w takim składzie. Witamy się ponownie. To jest niedzielne wakacyjne Max Party. Do północy.

0: tracimy tempa, zasuwamy dalej. To Moonlight i Fordo, Alabama Ten w RMF Max. No właśnie, jeszcze dużo dobrego imprezowego grania przed nami. Na pewno pojawi się DJ Tiesto. Nie wiem, czy przez te 3 lata jego Laylow zdążyło się już zakurzyć, ale delikatnie wam ten numer przypomnimy. Oprócz tego m.in. Topic i Becky G, Sorry Papi, wpadnie też Dawid Podsiadło z nowym singlem. I to wszystko oczywiście zmiksowane. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

Dawcia wypuścił dwa single, zagrał trasę stadionową i teraz pewnie dopieszcza w studiu resztę materiału. No, czekamy z niecierpliwością na ten nowy, piąty album pana Podsiadło. A dla tych wszystkich, którzy czekają na koncert Gipsa, mam dobrą wiadomość, bo już w najbliższą sobotę, 15 sierpnia, zagra na scenie Strefy 57 w podkrakowskich Przytkowicach. Mamy dla was bilety na to wydarzenie, słuchajcie nas w tygodniu uważnie. Tymczasem w RMF Max jego single z Igo, Ostatni dzień lata.

0: Przy takich brzmieniach to się można rozmarzyć i odpłynąć gdzieś daleko, daleko. Take Me Back, czyli nowy numer od Kygo w RMF Max. Tak właśnie finiszujemy z godziną 22, ale spokojnie, jeszcze nie kończymy niedzielnego Max Party. Za chwilę wlatują kolejne bity, zagramy coś na pewno od The Weeknda, który w tym tygodniu rozgrzewał Narodowy w Wawie. Choć jakoś bardzo starać się nie musiał, bo i tak był niesamowity ukrop. Blinding Lights już czeka w blokach startowych. Bądźcie blisko Maxa. RMF Max.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

kilka lat ma już ten numer, ale kręci nadal bardzo dobrze. Martin Solveig, Intoxicated po 23 w RMF Max. No to siemanko ponownie. Witamy szczególnie tych, co dopiero od niedawna razem z nami. Tu Max Party, Piotrek Świderski i DJ Sopran. Jesteśmy nadal na stanowisku i lecimy dalej. Gramy do poniedziałku. Josh Baker i Poppy Bascom rozpoczną nasz kolejny imprezowy set.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.